moje mocno lubisz ty. Ty dreczysz moje czuwy, moje czuły dreczysz ty.

0: Traktor w Tionu Hodzinu za was załudzimy.
1: Hallo.
0: Jan Szybkus Natalii.

0: Heb je tegen mij of wat?
1: C'est ton fou, hein?
2: Aš tau pasakiau, blėt, stoji kampą, jeigu nesistosi, aš nachui tave nupisiu nuo vaizdo.
3: What is your problem? What is your problem? Abit kai sako, a tūzint kėra, abit kai tu
0: ar tu pra. Kanco, Ričiki, kanco sėdi žemė, nu kapiši un kanco.
4: Hakė, ane, tfosat ha, ha. Bela,
5: reke, jala, reke, jala, čabal.
0: Nanka jutara, vakane.
6: Kudu nu, jūs mes stopar atsiplipč?
7: Jame, ne tu, ti, aš te konio.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne